0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: lepsze życie. Sildenafil
1: w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Mokry temat.
6: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
7: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
6: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
7: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do czynienia z pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. Tak generalnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wtedy panuje taka moda, mamy dosyć mocne osadnictwo na Mazurach, na całej części Mazur i wtedy mamy takie zjawisko, gdzie ludzie oczywiście jak zawsze lubią osiedlać się nad jeziorami, lubią osiedlać się na cyplach wybitnych, terenach lekko wyniesionych nad poziom wody, ale w tym czasie bardzo polubili osadnictwo na wyspach naturalnych, na jeziorach. One po prostu stwarzają to, są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone od brzegu, nie są na głębinach przede wszystkim, są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazur, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj, tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich, chociaż no, to jest o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami. W każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
6: To jest wielka zagadka.
7: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda? Możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda? Że ktoś nas może zaatakować, ktoś nas może zaatakować. Jest ten most, nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć, funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
6: Czyli po prostu życie codzienne się tam toczyło.

0: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne. Także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy. No, na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem, zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
1: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby mieć blisko do pracy. O tak.
0: Tak, ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to. Mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
1: Wszystko na tych rusztach, na tych platformach?
0: I tak, i niekoniecznie. Mhm. Bo też mógł ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie te zwierzęta były, mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziora, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze. Tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska. Także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
2: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
0: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak ludzie żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem. Osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie. Znane są z terytorium, może powiem, Alp. To są Szwajcaria, Austria, północne Włochy. Te tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO. Oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak sobie mówimy. Możemy z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą, mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne, możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli ówcześni ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy ich takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których, znaczy był obrządek ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje, powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę no, mamy pecha, nie pecha, ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane. I tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na duży użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to, nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambie. Także tu życie naprawdę też tętniło.
1: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
0: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie często właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te pale. One nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt. Także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę. Nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę bardzo dobrze, przechowuje się organika w takim środowisku, w środowisku beztlenowym, gdzie mamy w tym wypadku w jeziorach mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, mułu, muszelek i to powoduje właśnie środowisko bezlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki, dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później już takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować przylegające, znaczy datować mikroregiony osadnicze, w jakich one czasach funkcjonowały poprzez już analogie, prawda, w zabytkach. Także to jest naprawdę skarb.
1: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne zdaje się i tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
0: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę Jeziora Bocznego, tutaj na strefę wschodnią, nie przeszłam nigdy archeologicznie. Oczywiście jeździłam tam, zwiedzałam, Rydzewo. Ale tak, Rydzewo to wszystko zwiedzałam bardziej. Moi koledzy prowadzili tam badania. Ja tutaj no najdalej zaszłam do Bogaczewa, ale tak naprawdę mamy w tym regionie, w regionie Giżycka, mamy przepiękne, wczesnożelazne i później kolejna faza, ostatnia, to jest średniowieczne stanowisko w Jeziorku. Osiedle obronne w Jeziorku, w dolinie położone, trochę trudno dostępne, ale jak najbardziej tam można sobie drogą dojechać. Widowiskowe, jeżeli ktoś pragnie pięknych widoków i naprawdę takiego uczucia, że jestem gdzieś w puszczy, gdzie już nic nie ma, to bardzo polecam Jeziorko. Spotykamy tam w lasach niedaleko kurhany, aczkolwiek w tym terenie nie są one aż tak bardzo popularne. No i tu nagle pojawia nam się to osiedle nawodne w Bogaczewie. Relacji do innych stanowisk wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym pojezierzem mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzciny, później to wszystko jest proces torfienia, to jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc to...
1: Czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowuż było sporo.
0: I to ta niestety, gdzie... To naprawdę, żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi. To jest popularne miejsce do cymowania łodzi, i po prostu na wieczór rozrzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku, te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę. Nie niszczono aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cumowały.
1: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku Mazur.
2: Gościem magazynu Reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
2: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Mokry temat.
2: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie, osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Fajnie jest zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane, więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy i niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
1: I z profesorem koniecznie.
0: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt do konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji, więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście chce nikogo obrażać.
1: Ale wiadomo, jednoznacznie kojarzymy skarb.
0: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone, to powiedziała ta dłubanka, nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
1: Nie wszystko jest na sprzedaż.
0: Tak, nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej, jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy, zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to, co jest najważniejsze, to jest kontekst. Tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne. To są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez nich, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to jest, to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadnicze, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
1: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
0: Tak, cały czas. W ogóle jest, taką mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przykopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza nie, ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy, zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowiska, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
1: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
0: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
2: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś, czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
0: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje. I mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, na stanowiska się chroni. Ale właśnie, na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bo bądź wręcz fantastyczna działalność. Zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem że też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że...
1: Popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
0: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowany przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób. Przez cały rok to pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę, przez cały rok informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach, gdzieś tam w urzędach konserwatorskich, czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy. Jak tylko byłby taka możliwość, włączamy się w to na 100%.
1: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś ludziom, prawda?
0: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze stref alpejskich. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja no, nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków. To jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się ją wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
1: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, bo już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
0: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, tak, prawda? Tak. Restauracja na ruszcie, tak, na przykład.
1: No brzmi smakowicie.
0: Okres rzymski bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach. Okres wędrówek ludów, no i średniowiecze. Tu się naprawdę dużo działo. To jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
1: Ale proszę, też styków.
0: I dokładnie tak było zawsze. Mhm. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, ze strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
1: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: weekend jest już za nami w Giżycku i w regionie, ale jeszcze momentami może być tłoczno na obrzeżach miasta. Wielu turystów wraca do swoich domów, a tymczasem na ulicach Giżycka jest jeszcze sennie. Dużo tłoczniej może być za godzinę.
1: Tak, to już w pół do siódmej w poniedziałek rano. Mamy 8 czerwca, podkręcamy tempo w Meloradiu, tak żeby łatwiej było ten dzień ogarnąć. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Jonathan Pazetti, Liwka w Melo. A my obejmujemy ten poranek i od razu z prezentami wjeżdżamy. Mam dla was kubek Meloradia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To jest nasz numer. Kubek Meloradia czeka na kogoś, kto już jest obucony i gotowy na poniedziałek. Dzwońcie, czekam. 321-321-777.

0: James Hype w Meloradiu i Be Mine. No to teraz po królewsku przywitajmy Tomka. Siema Tomek, cześć, cześć.
1: Witam, witam, cześć kochani, witam was serdecznie.
0: Cześć Tomek, nawijaj, co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A jest wspaniale, bo jest piękna pogoda, świeci słoneczko. Ja jestem wypoczęty po weekendzie, jadę właśnie ładować asfalt, bo znajomi żartują sobie, że jestem królem asfaltu. Jadę do Gdańska załadować asfalt, żebyśmy wszyscy mieli piękne drogi.
0: Ty, no tak to powiedziałeś, królo złoty, że aż normalnie muszę coś tutaj dla ciebie odpalić, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Tomka. Tomek, stokrotka czy mak?
1: Stokrotka.
0: Zaskoczyłem go trochę. Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Jeszcze raz, poproszę.
0: Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Czapka z daszkiem.
0: Tomek, pisać na kartce czy w telefonie?
1: W telefonie.
0: W telefonie jednak. No to zapisz sobie, że kubek Meloradia to ty dzisiaj zgarniasz. Już go wysyłamy i on już królu do ciebie frunie.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Overdrive i Offenbach. No siemanko, newsy masz podobno.
1: No cześć, mam i w nich będzie o tym, że coraz więcej pociągów się będzie pojawiało na torach, bo idą wakacje.
0: I to jest ta dobra informacja. To znaczy dwie dobre informacje.
2: A już o siódmej zagramy
0: And the Dust i Zakaria w Meloradio. Za chwilę też coś więcej o pogodzie na poniedziałek w Meloradio.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek.
4: Jedziecie na Tomorrowland razem z...
5: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie. Meloradio Giżycko.
19: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
3: Poranne termometry w Giżycku wskazują 14 stopni. W ciągu dnia spodziewajcie się około 20. Taka zawiesista, ponura aura jest z nami. Słońce oczywiście może się pomiędzy tymi chmurami pokazać, ale póki co szare chmury i delikatny opad deszczu. Uważajcie na trasach, momentami jezdnia może być jeszcze mokra. Nie ma co się śpieszyć.
5: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Atak Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej. W odwecie rakiety spadły też na kilka miast w Iranie. Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszy ogień o 9:00 będzie egzamin z języka polskiego. Przystąpią do niego uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać tego egzaminu w maju. A w wakacje łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk.

0: zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Powiedzcie mi, jak to jest, że poniedziałek jest tak blisko piątku, a piątek tak daleko od poniedziałku? Co? Kto to wymyślił? Na szczęście my podkręcamy tempo, szybko minie. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, w poniedziałek rano. Jest siódma.

Armin van Buuren. To wszystko w Melo Radio, wcześnie rano, w poniedziałek, już 11 minut po godzinie 7, a dzisiaj wyobraźcie sobie, w ten poniedziałek to my mamy Dzień Informatyków. Pozdro dla tych wszystkich, którzy już tam klikają od samego rana, albo może w zasadzie przez całą noc klikali i dalej to robią. Anima w Melo teraz. A za chwilę słuchajcie o tym, na jaki temat można przygotować bardzo zaskakującą prezentację. Will I ever...

Galantis, No Money. W Melo Radio już 17 minut po godzinie 7. Słuchajcie tej historii. Pewna Amerykanka, 27-latka, została aresztowana po tym, jak przyszła na ślub swojego byłego faceta z prezentacją zatytułowaną "Dlaczego to jest błąd?". W tej prezentacji miała kilkadziesiąt slajdów przygotowanych w PowerPoincie. Miała projektor, wskaźnik laserowy, wydrukowane materiały i podobno ćwiczyła tą prezentację przez 11 dni. Nieźle, co? Na wykresach przygotowała analizę czasu odpisywania tego faceta na jej wiadomości. Różne zestawienia różnych głupich tekstów, które on tam opowiadał, jak byli razem. Ale uwaga! Też było w tej prezentacji porównanie jej i panny młodej. Czujecie to? A wy mówicie, że mieliście ciężki weekend. Nie podali, jak ta dziewczyna miała na imię, ale ja mam jedno pytanie. Daria, gdzie byłaś i co robiłaś w weekend?

0: Elo, Kikalec, dajemy my w Melo Radio. Dzisiaj dzień informatyka. Co tam informatyka? Wszystkich informatyków. No i tak się zastanawiamy, czy macie jakieś dobre lifehacki i dobre sposoby, co robić, jak radzić sobie z urządzeniami, gdy na przykład przestają działać komputery, laptopy, telefony. To wy się zwracacie o taką pomoc? Czy może, tak jak Daria mi tu podpowiada, najlepszym sposobem to co jest? Włączyć, wyłączyć, włączyć jeszcze raz, powinno zacząć działać. Jak nie? To wtedy będziemy się zastanawiać, no nie? Meloradio.pl, tam zapraszamy, wbijajcie i czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie głosówki przez WhatsAppa, można wejść na meloradio.pl i tam na dole zielona słuchawka. Nagrywacie, wysyłacie do nas, słyszycie się później w Melo, a my mamy za najfajniejsze dla was fajny merch. Może jakieś dowcipy o informatykach, co?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Biedronka. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Oh, reclamo.

0: słuchaj na 107 FM.
1: W poniedziałek rano podkręcamy tempo w Meloradiu. To Adam Lambert i Ghost Town. Już za 26 minut będzie 8.

Love is the only thing, Lost Frequencies w Melo Radio. Takie dźwięki będą słyszalne na Tomorrowland, a to będzie mocno imprezowe lato. Zapewniamy wam przeżycie i emocje, które zostaną z wami na długo. Razem z Meloradiem możecie pojechać właśnie na Tomorrowland. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I bądźcie kreatywni, pomysłowi, odjechani i oryginalni. Koniecznie dołączcie filmy i fotki. No i zapewnijcie sobie przeżycie takich emocji razem z Melo. David Guetta też tam będzie. Wy też musicie. Wbijajcie. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Chcecie więcej? Więcej takich numerów? Proszę bardzo, da się zrobić. Chcemy też więcej na termometrach i więcej tego lata, a Marcin ma więcej newsów dla was.
1: A w tych newsach mam skandal w Poznaniu, dotyczy baneru Lecha Poznań.
0: Za 8 minut będzie 8. Niektórzy powiedzą, to jest dopiero skandal. Już?
2: A już o 8 zagramy.
0: Jazzy and the Night w Melo.

0: Tak wam zagramy. Już niedługo, gdy inni będą gadać. Za 8:08.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
19: wszystko, czego dziś chcę.
20: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
23: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
16: Po reklamie.

0: sytuacji samochodów teraz można spotkać na ulicach Giżycka, zwłaszcza w centrum. Aura jest raczej nieprzyjemna od samego rana, więc spatrzcie dobrze, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych. Przez delikatny deszcz na drogach miasta może być ślisko. Zdejmijcie więc nogę z gazu.
1: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
0: Szare chmury przywitały nas o poranku w Giżycku i dzisiaj będzie właśnie tak deszczowo i ponuro. Zapowiadają synoptycy. Na termometrach zobaczycie od 14 do około 20 stopni. Klasycznie ta odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Również wiatr może dzisiaj trochę mocniej podokuczać. Taka aura niebezpiecznie kusi, aby bardziej niż zwykle przespać ten senny poranek.
1: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Nie żyje polski taternik, spadł z kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem na Słowacji. Mężczyzna w sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy znaleźli wczoraj jego ciało. Afera o wielki baner Lecha w centrum Poznania, szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub, znajduje się na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Został tam zawieszony nielegalnie, twierdzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski.
4: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano.
3: A w tym przypadku zgłoszenia nie było. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas meetingu Diamentowej Ligi. Lepszy okazał się Australijczyk Curtis Marshall.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: I jak tam zdążyliście ze wszystkim? No tak pytam, bo jest już 8. Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria. Siema.

0: Monsy Money Talk live w Melo Radio. 321-321-777 podpowiadamy, to jest numer do nas, który powinniście już teraz wybierać na swoim telefonie, bo zabawa gotowi na wszystko startuje i czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, dzwońcie.
0: Czekamy na was. Mamy fajne skiety i torbę Meloradia są do zgarnięcia. Taki merch czeka na was. Czekamy na dwie osoby.

0: 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: To Bambi i Anglosia przed chwilą, a to Kasia i Mariusz. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: A to sorry, to ja tak zrobiłem, że Mariusz ciebie jako Kasia, nie? Rzuciłem, że ty cześć.
2: Cześć.
0: Fajnie, to mi się podoba.
2: No, witam konferencję.
0: Standardowy poniedziałek. Nikt nie wie, o co chodzi. Jest totalne zamieszanie. W końcu pierwszy kwadrans po 8 w końcu. Kasia, dzisiaj na rowerze trasę ma do zrobienia. Siemanko, Kasia, jeszcze raz.
3: Tak.
0: Cześć. A Mariusz, ale ty się wyrywasz. Chłopie, no powiedz coś, proszę. W radiu jesteś.
2: No witam.
0: Siemanko. No. Mariusz, to jakby normalnie tak za każdym razem. Witam. Słuchajcie, no, Mariusz to przyznał się przed chwilą, że może dzisiaj se trawę skosi. No, ale może. No. Natomiast na pewno weźmie udział w zabawie Gotowi na wszystko. Tutaj za dwie poprawne odpowiedzi są skiety do zgarnięcia za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga Kasia, uwaga Mariusz. Który kraj ma oficjalnie dwa hymny? Nowa Zelandia czy Chile?
2: Kasia. Mariusz.
4: Kasia była pierwsza.
0: Kasia?
3: Chile.
2: Nowa Zelandia.
0: Ej, Mariusz wiedział chyba, no?
4: Tak,
0: serio?
4: Teraz to każdy już wie, no.
0: Ale ja mu wierzę, no, on wiedział. Ale punktu nie ma, dobra. Słuchajcie, uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Kategoria kwiat. Pytanie układała Daria. Czy mniszek lekarski i mlecz polny to samo, tak czy nie?
3: Kasia. Tak, to samo.
4: Nie! Kasia, no!
0: Ja myślę, że my musimy tutaj przeprowadzić, jak to mówią, w tym takim okrągłym budynku. Co trzeba zrobić, żeby jeszcze raz? Nie powtórkę, tylko coś tak ładnie nazywa, nie?
4: Nie wiem, o co ci chodzi.
5: Też nie mam pojęcia, Waldek.
4: Waldek, jest poniedziałek, daj spokój.
0: 0-0, no. Nieźle zaczynamy, trzeba przyznać. Słuchajcie, mnie się podoba. Czyli co? Pakujemy merch i wysyłamy do Kasi, do Mariusza taką niespodziankę od nas. Coś fajnego wam tutaj wyślemy, dobrze?
2: Dobrze.
3: Dobra, super.
2: No, okej.
0: Zadowoleni, to mi się podoba, o to chodzi w końcu.
2: No, od poniedziałku na pewno.
0: No, jasne, odpaliliśmy ten tydzień w całkiem niezłym stylu.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Ebony, hello, w Melo Radio tak podkręcamy tempo od samego rana, od samego początku nowego tygodnia, w poniedziałek, 28 minut po godzinie 8, a już niedługo Kołobrzeg zamieni się w stolicę muzyki elektronicznej w samym środku lata. Razem z Melo Radiem będziecie mogli pobawić się właśnie tam. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, żebyście wyjątkowo wspominali to lato i to wakacje. Bilety do zdobycia w Melo już dzisiaj, słuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: 107 FM. Reklama.
1: Bo w media ekspert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Czyli psiku bańczyk w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Coś chyba sobie nie pospałaś dzisiaj.
1: Tak, a to po prostu przez dwóch panów tylko.
0: A, coś wiem na ten temat. Chyba wiem dlaczego.
1: Dokładnie tak. Kid Leroy wczoraj miał koncert i zagrał tę piosenkę, która zyskała nowe życie dzięki serialowi Off Campus. No i główny bohater wyszedł do tej piosenki, potańczył trochę. Widziałam pełno filmików, nie mogłam zasnąć, a do tego jeszcze był tam Justin Bieber, więc kombo po prostu idealne, naprawdę.
0: No, zobaczcie, no, tyle trzeba. Wyszedł, potańczył, pokręcił się.
1: Slay!
0: I Daria miała noc nieprzespaną.

0: I to jest największy plus poniedziałku. Wjeżdżają takie gorące nowości w Melo, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Bibi Rexha, David Guetta, Set Girls w Melo. Tuż przed 9, a dokładnie to 9 minut przed jesteśmy i będą newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że wraca do nas, do kraju, wicemistrzyni z French Open Maja Chwalińska.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Jane Smokers, All the Time. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
17: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
18: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: bądźcie uważni w centrum miasta. Warszawska, ale 1 maja tutaj może być trochę tłoczniej. Cały czas trwa również remont skrzyżowania Unii Europejskiej i kolejowej. Nie jeździcie więc na pamięć w taki ponury i senny poniedziałek. Łatwo o drobne zapomnienie. Bez zmian cały czas szare, gęste chmury szczelnie pokrywają niebo, a słońce, jeżeli ma się pojawić, to tylko na moment. Chociaż patrząc teraz w niebo, trudno mieć takie wrażenie, że ono faktycznie zagości dziś na niebie. W dodatku spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Nie rozpieszcza nas dzisiaj również wiatr. Mocniejsze podmuchy mogą występować do końca dnia.
1: Już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Budownictwo, logistyka, rolnictwo, hotele i gastronomia to te branże nie dadzą sobie rady bez migrantów, pisze Rzeczpospolita. Zdobycie polskich pracowników jest w nich mało realne, bo starsi odchodzą na emeryturę, a dla młodych praca bywa za ciężka i nieatrakcyjna. Na stacjach paliw bez zmian. Benzyna 95 dziś za 6 zł za litr, diesel za 6,48. To ceny maksymalne, ustala je minister energii. Po największym sukcesie w życiu czas na zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska po tym, jak została wicemistrzynią Rolanda Garrosa, łapie oddech. Chce teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
2: Dziś Maja wraca do Polski. Samolot wyląduje w Warszawie o 9:25.
1: A na razie to my wszyscy wylądowaliśmy w poniedziałek i trzeba przyznać, że jak na razie jest naprawdę nieźle. Podkręcamy tempo, niech tak będzie i dalej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej! Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Bella ciao, bel profesor. W Bello Radio podkręcamy tempo. Jest 11 minut po godzinie 9. Co robicie? Co robicie, jak na przykład się nie wyspaliście, a w pracy macie dużo zajęć? Bo na przykład Daria to wtedy śpiewa. I ona śpiewa bardzo różne piosenki, takie, które sama sobie nagle wybiera albo jej się przypominają. I czego? To my tutaj dzisiaj już nie słyszeliśmy.
1: Głównie, nie ma za co.
2: Głównie takie, których nie da się powtórzyć na antenie, no.
0: Ups. Też żałuję.

Tiesto, On My Way. W Melo Radio tak dla was gramy w poniedziałek rano. Jest 17 minut po godzinie 9. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej. Słuchajcie, co zrobić, gdy potrzebujecie porady, domowego obiadu albo po prostu kogoś, kto was wysłucha i pocieszy? No, w Japonii odpowiedzią na to pytanie stała się usługa, uwaga, tak się ona nazywa, okej, babcia. Można tam wynająć sobie babcię, która pomoże na przykład w gotowaniu albo innych życiowych obowiązkach pokolenia Gen Z. No, w Japonii takie coś działa. Panie pomagają w gotowaniu, innych życiowych kryzysach, podpowiadają, rozwiązują różne życiowe problemy i pomagają się w nich odnaleźć. A młodzi ludzie doceniają to, że taka babcia może podzielić się swoim życiowym doświadczeniem i przede wszystkim spędzić z nimi czas. No i my to świetnie rozumiemy, bo przecież kto jak nie babcia, powie wam zupełnie szczerze, że jesteście najfajniejsi na świecie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i w poniedziałek rano mamy dla was też szybką kasę. 200 do wyjęcia dzisiaj do zgarnięcia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie, na co wydacie. Magda, na co pójdzie szybka kasa?
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: I to jest bardzo dobry plan i pomysł. Jaki wy macie pomysł, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na was na meloradio.pl i na wasze pomysły, a kasę to od razu będziecie mogli wydać.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Kizo, Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 18 minut 10, a tą datę to powinniście mieć już dawno zaznaczoną, 31 lipca, 2 sierpnia. To będzie weekend tych wakacji w podkręconym tempie, bo w końcu lato jest po to, żeby korzystać z energetycznej muzy i super zabawy. I tak będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, gdzie najlepszą muzę zagwarantują wam Afrojack, Sigala, Hughel, Axwell i Paul Van Dyk i wielu innych wyjątkowych, najlepszych DJ-ów. Mamy dla was bilety do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Bawcie się razem z ekipą Melo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety jeszcze dziś w Melo.

0: Anima i Lisa, Bad Angel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i mam coś dla ciebie.
1: Dla mnie?
0: Mhm.
1: Co takiego?
0: Gotowy?
1: No.
0: No to masz, poniedziałek.
1: Stary.
0: Proszę.
1: Dzięki, naprawdę, dzięki. Ty to wiesz, jak zrobić komuś prezent.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: I Benny Hertz w Melo Radio.
0: Ty, Waldek, będę miał coś lepszego dla ciebie, bo wtorek.
1: Słuchaj, a tak odnośnie tego poniedziałku, ty masz jakiś paragon, da się to zwrócić jeszcze?
0: No właśnie, nie za bardzo, zgubiłem, sorry.
3: Jeszcze nie wybrzydzaj.
1: Dobra, biorę. Dzięki.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Trafik.
4: O tej porze przejazd przez główne ulice Giżycka powinien być raczej bezproblemowy, ale za to dużo tłoczniej może być na obrzeżach miasta. Tam oczy i uszy miejcie szeroko otwarte. Pogoda nie sprzyja, więc warto dzisiaj szczególnie zdjąć nogę z gazu. Szare chmury, ale delikatne przejaśnienia przebijają się przez nie. Dzisiaj właśnie taka aura nas czeka. Pochmurna, ze słońcem głęboko schowanym za chmurami. Na termometrach prawie 18 stopni. Spodziewajmy się jeszcze 2 stopni więcej. Może dzisiaj popadać przelotnie, raczej przez większość dnia. Wiatr też nie odpuszcza. Będzie mocny i porywisty do końca dnia, mówią synoptycy.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
4: Patrycja Strupińska. Intensywne działania mają za sobą policjanci z giżyckiej drogówki. Podczas długiego weekendu na drogach regionu pracowało blisko 200 funkcjonariuszy ruchu drogowego. O szczegółach Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
5: Jeżeli jest kilka dni wolnych, są weekendy, natężenie ruchu drogowego zwiększa się, a za tym idzie też, że i patroli ruchu drogowego będzie więcej.
4: W trakcie zeszłorocznego długiego weekendu w regionie doszło do 12 wypadków, a do tego, co na drodze, będziemy jeszcze wracać. Zmieniamy temat. Dobre wieści płyną z giżyckiego ratusza. Kolejne umowy na dotacje dla lokalnych organizacji zostały podpisane. Wsparcie trafi do klubów, fundacji, które działają na rzecz rozwoju miasta. Ze wsparcia skorzystają m.in. morsy, brydżyści, tancerze czy szczypiornistki. A na koniec mała ciekawostka dla mieszkańców i gości. Przystanek autobusowy w Kąpie doczekał się nowego wyglądu. Teraz nawiązuje do mazurskiej tradycji i lokalnej gwary. Nowy wygląd był możliwy dzięki zaangażowaniu mieszkańców.
6: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Na początek Łotwa samoloty NATO zestrzeliły drona w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Na razie nie wiadomo, czyja to maszyna. Są pełne wyniki wyborów w Armenii. Wygrała je proeuropejska partia premiera Nikola Paszyniana. Otrzymała prawie 50% głosów. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę, ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa, mówi analityk rynku z WM Reflex Urszula Cieślak.
8: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję Rezerwy chroni nas, konsumentów. Każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
7: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Siema, na 10 zegarach.
6: na zegarach 10. Mamy poniedziałek, to jest piękny dzień. Naprawdę, będzie super. Ja jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14. Hearts i Eben, od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, tam mnie szukajcie, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Meduza, Henry Camilli, Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 15 minut po 10. Gdzieś tam kawa, mam nadzieję, że leży obok was. A ja w międzyczasie spoglądam na kalendarz świąt nietypowych. A tam, słuchajcie, Dzień Informatyka. I po pierwsze, szanowni informatycy, specjaliści IT i tak dalej, wszystkiego dobrego dla was. A po drugie, jako że mam kilku ziomków, którzy też w tym siedzą i wiem, że nie bardzo im się chce ruszyć, 4 litery. To ja mam taką propozycję, taką może małą inspirację. Zagadajcie do waszych ziomeczków informatyków, chyba że sami jesteście informatykami, i zróbcie coś dla siebie. Idźcie na spacer, idźcie na rower. Jest piękna pogoda i powinno tak być przez cały dzień. Do dzieła. Sugar, Robin Schulz. Gramy to już teraz w Melo.

0: James Hype i Be Mine w Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. James Hype, chyba nie muszę przypominać, ale spotykamy się z tym ziomkiem na Sunrise Festival już pod koniec lipca. I wy też możecie tam śmignąć razem z nami pod warunkiem, że będziecie czujnie słuchać Idę w Melo po 18. No, także widzimy się pod Red Stage. Years and Years i King to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

Crystal Notion The Days w remiksie o 19 minut do 11. Podkręcamy tempo w nowym Melo. Pakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wybieramy się na piękne wydarzenie. No, na pewno już wiecie, o co mi chodzi. Tomorrowland! Jedziemy razem, dokładnie tak. Jeżeli też chcecie przeżyć to wszystko, poczuć dosłownie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszcie nam, z kim w ogóle chcecie się pojawić w Belgii, tak? Do tego też dajcie jakąś super fajną fotę, jak imprezujecie. Może być nagranie, tylko to musi być naprawdę coś ultra mega catchy. No bo tak, no, spotkacie się z wieloma artystami, jak na przykład Davidem Guettą, którego gramy już teraz. A i jeszcze jedno, dojazd na miejsce macie całkowicie za friko gratis. Zajmiemy się tym.

0: Moonlight, Fordo i Alabama. 10 minut do 11. Tu Melo Radio, dobrze, że jesteście. Jest też Marcin Sikora, któremu mówimy siemano. Co tam
1: no, radzie? Cześć, jestem i mam ostrzeżenie od speców, od podatków. Wiesz, takie ważne.
2: A już o 11 zagramy
0: Andy Dust, Caris i Zokyria w Melo. O podatkach pogadamy za chwilę w newsach Meloradia, a ten numer startuje punktualnie o 11.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Bardzo powoli, ale jednak coraz więcej delikatnego słońca pojawia się na giżyckim niebie. Po takim pochmurnym poranku prawie nie było nadziei, a tu proszę, jest szansa, że ten dzień może być jeszcze bardzo przyjemny. Z pewnością świadczy o tym temperatura, bo na termometrach mamy prawie 19 stopni i może być jeszcze cieplej. Niestety mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Bądźmy więc na to przygotowani.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
6: Patrycja Strupińska. Mieszkańcy znów będą mieli głos. Burmistrz Giżycka ogłosiła nabór kandydatów do składu zespołu do spraw budżetu obywatelskiego 2026. To szansa dla osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Szczegóły na stronie giżycko.pl. W trakcie jest renowacja zabytkowego sanktuarium pod wezwaniem świętego Brunona w Giżycku. Prace obejmują m.in. wymianę pokrycia dachu, renowację elewacji czy roboty prowadzone wewnątrz kościoła. Modernizacja obejmuje także remont kamiennych schodów przy wejściu do świątyni. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Za nami jest z kolei trzecia edycja Dance Ma Sense. Cel był wspólny, pomóc Kindze Płatosz. Charytatywna impreza mimo deszczowej aury zgromadziła wielu zainteresowanych w murach twierdzy Bojna. Mama dziewczynki Sylwia Płatosz dziękuję uczestnikom za wsparcie.
7: Tak jak wyszła na przykład na scenę, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie.
6: Inicjatorką tej imprezy wraz z Giecekiem jest giżycczanka Karolina Szpilka.
8: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. Informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. By je otrzymać, trzeba tylko kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
10: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
9: E-Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Teraz potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę prawie 8 stopni. Zginęło co najmniej 8 osób. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Niemiec Alexander Zverev wygrał męski French Open. To po zwycięstwie w meczu z włoskim tenisistą Flavio Cobolim.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: 11 na zegarach. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o ważnym ogłoszeniu. Mam dla was coś specjalnego. Mega się tym jaram i mam wrażenie, że wy też będziecie. Szczegóły za dosłownie chwilę. Andy Das, Caris is Okuria najpierw. Adi po tej stronie.

0: Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 11. Ma mega ważne info.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, ladies and gentlemen, na Black Stage pojawi się facet, którego początki muzyczne dotyczyły wiolonczeli i klasycznego pianina. Trochę jak Chopin, ale później wszystko się zmieniło, gdy ten miał zobaczyć pierwszy syntezator. Mam wielki zaszczyt i jeszcze większą radochę ogłosić, że na Black Stage, na Sunrise Festival 1 sierpnia wystąpi Mortis Hofbauer, czyli 15-letni chłopak, o którym już teraz mówi cały świat i branża nie zostaje wobec niego obojętna. A wy możecie tam być razem z nami w Kołobrzegu na Podczelu. Wystarczy, że posłuchacie dokładnie Melo, chociażby dzisiaj po 18. Warto, bo będzie rewelacyjne show.
1: Sunrise Festival z Melo.

0: Zawsze kiedy słucham tę nutę, to się trochę wzruszam, powiem wam szczerze. Przepiękna jest Anima Beautiful, tak gra Melo. 27 minut po 11. W tej godzinie zrobimy duże oczy razem ze Smolastym i Tripsem, ale też trochę powspominamy numer, który myślę, że dobrze znacie, może się skojarzyć trochę z Amblu. Nia, Felix Yen i Samsei. Bardzo fajna nutka. Dobrze, że jesteście.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

Smolasty, Trips i Duże Oczy w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Jakbyście trafili do Belgii, to też byście zrobili duże oczy. A co najważniejsze, jest szansa, bo mówię teraz o przepięknej, magicznej imprezie Tomorrowland, czyli miejsce, które dosłownie żyje muzyką. Najważniejsza impreza muzyczna na świecie, możecie na niej być razem z Meloradiem. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i dajcie nam znać, z kim chcecie jechać i dlaczego na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, może być jakiś film. Grunt, żeby było was widać razem i że dobrze się bawicie i że jest ta chemia, no i flow. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, oni czekają tylko na to, by móc się bawić razem z nami. A, no i dojazd macie za friko, także nic dodać, nic ująć. Korzystajcie.

0: Moving to the Sun, You Girl. I Ultimate w Melo Radio. Ostatnio mój ziomek dał tę nutę do foty na Instagramie i muszę powiedzieć, że bardzo wakacyjnie się zrobiło. A ze mną redaktor Sikora, siemano.
1: No, cześć.
0: Coś wakacyjnego czy nie?
1: Wiesz co, na pewno coś związanego z fotami, bo fot pewnie nie zabrakło, kiedy Maja wylądowała w Polsce.
0: No tak!
2: A już o 12 zagramy!
0: Sony Foterat, EOG, Poppy Back, Scumpy, Think About Us. Pewnie wiecie, ale tylko dodam. Sony Fodera, Sunrise Festival, tam będzie. Coś obstawiam, że się pojawi na Red Stage. To będzie piękne wydarzenie.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Słońce coraz śmielej pojawia się na niebie, ale te szare chmury do końca nas dzisiaj nie opuszczą. 19 stopni na termometrach i póki co właśnie takiej temperatury spodziewajmy się przez najbliższe godziny. Oczywiście ta odczuwalna może być tylko nieznacznie niższa. Słońce czeka nas również po południu. Szare chmury nie odpuszczą. Mogą się także pojawić przelotne opady deszczu. Wiatr także jest cały czas bardzo mocny i porwisty.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
4: Patrycja Strupińska. Mieszkańcy ulicy Pionierskiej będą mogli porozmawiać o tym, jakie plany czekają ich ulicę. Będzie przestrzeń do wspólnej rozmowy. Takie spotkanie 10 czerwca na skrzyżowaniu Pionierskiej z Trałguta. Początek o 16. Z giżyckich ulic zaglądamy na wody naszego regionu. Ponad 60 mandatów w minionym sezonie żeglugowym wystawili funkcjonariusze Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach żeglarzy i motorowodniaków Łukasz Gieczew. Z urzędu.
5: Albo oznakowanie łodzi, albo rutynowa kontrola, w której wychodzą, że nie ma patentu czy do dokumentów łodzi, czasami wyposażenia.
4: Były też mandaty za prędkość i wytwarzanie fali w niedozwolonych miejscach. A skoro mowa o jeziorach, to coraz więcej mikroplastiku znajduje się w polskich akwenach, mówią naukowcy. Najbardziej narażone są popularne wśród turystów jeziora, bądź zbiorniki znajdujące się w okolicy terenów zurbanizowanych. Taki mikroplastik gromadzi się na dnie jeziora i może tam przebywać przez wiele lat.
6: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wezwani na Węgry. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych weryfikuje ich status uchodźców na danych z przyczyn politycznych. Nowe władze w Budapeszcie zapowiedziały, że nie znajdą już schronienia w tym kraju. Chwile grozy na stadionie. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł na boisku podczas meczu z Ukrainą. W kilka chwil jednak odzyskał przytomność, trafił do szpitala. Według lekarzy już czuje się dobrze. Kibice nie zawiedli, kiedy Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Warszawy. Na lotnisku czekały na nią tłumy fanów.
8: To jest niebywały sukces i coś niesamowitego.
9: No takie serduszko, no Maju, jesteś wspaniała i twoi kibice Gabryś i Marcel Karolina.
7: Dziś jeszcze specjalna konferencja prasowa Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 14.
10: Ja wymyśliłem żart, który nawet wam pisałem na grupie. Sobie go powiem.
7: Chyba nie przeczytałem.
10: No to ja wam go powiem. No, miałem nadzieję, że Maja wygra. No i przygotowałem taki żart. Dziennikarz podchodzi do pani Andrzejewej i pyta, jak pani myśli, kto wygra dzisiejsze spotkanie na korcie? No i Andrzejewa odpowiada, ja nie, pani Maju. Taki żart. 12 na zegarach, siemanko. Ani po tej stronie. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, no już gramy. Sony Fodera, D.O.D. Poppy Waxcomb, Think About Us. To na pewno usłyszymy na Sunrise Festival. A, zaraz ważne info.

0: Topic, Becky G. I Sorry Papi w Melo Radio. A ja znowu mam dobre newsy do ogłoszenia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No dobra, to teraz pogadamy o facecie, który jest mega sentymentalny i nostalgiczny. Jego muza tak naprawdę opowiada o wspomnieniach z dzieciństwa, więc chyba mogę to powiedzieć, ale dostaniemy genialny muzyczny pamiętnik. No bo tak, będzie techno, będą smyczki, będzie fortepian, będzie moc! I to naprawdę konkretne. Kolsz już 1 sierpnia pojawi się na Sunrise Festival na Black Stage. Już rok temu jego mąż pokazał, że potrafi porwać tłum, także szykuje się genialne, potężne melo. Pakujcie się, bo jedziecie tam razem z nami, Kołobrzeg czeka. Sunrise Festival czeka przede wszystkim. Słuchajcie, melo po 18, by zdobyć bilety.
1: Sunrise Festival z Melo.

Što si stanuta? Iben i Halał w Meloradio. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo i możecie mi wierzyć na słowo, że będzie jeszcze więcej takich dobroci. Ale trochę powspominamy też. To będzie nuta, której słuchałem, jak się bawiłem na drzewie z ziomkami. Uwielbialiśmy to. Yolanda, Be Cool, We Don't Speak Americano. Jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
6: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Yolanda Be Cool, DiCapi, We Now Speak Americano. Americano w sumie przy okazji to moja ulubiona kawa. 17 minut do godziny 13, podkręcamy tempo, teraz dam wam faktycznie trochę energetycznej kofeiny, no bo wieść o tym, że jedziecie na Tomorrowland z pewnością pobudza, no i też pobudza wyobraźnię, dlatego to drugie szczególnie się przyda, bo jeżeli chcecie tam wybrać się razem z nami, czyli do Belgii, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem, no i dajecie też wspólną fotę, a może nagranie, jakiś filmik, jak imprezujecie. Generalnie powiem tak, David Guetta, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, oni czekają na was. Także zróbcie coś z tym, żeby nie czekali za długo. A propos czasu. John Sammy, Tell the Time w Melo.

0: Melo.
1: Ostatnio na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Pukaj, Liwka Enklawa i Chcę Więcej w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ula, my też chcemy wiedzieć więcej, co w newsach.
1: Więc tak, cześć.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, będzie o tym w newsach, ile czasu tracimy na dojazdy do pracy, no i wróci też temat Mai Chwalińskiej i ogromny sukces.
2: A już o 13 zagramy.
0: Sama prawda, Felix Jankaskada, Boy You Hear Me. I w tych wakacyjnych, imprezowych rytmach witamy się punktualnie o 13 z tym numerem, także bądźcie blisko.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Po reklamie.

0: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
1: Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. To największa taka operacja od dekady. Dojazdy do pracy pożerają nam życie średnio. Polak traci na nie godzinę każdego dnia roboczego, a to daje ponad 200 godzin w roku, mówi Jerzy Węglarz z firmy doradczej BNP.
2: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
1: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo więcej niż unijna średnia. No to jeszcze najnowszy ranking tenisistek WTA. Jest ogromny sukces Mai Chwalińskiej, zanotowała ogromny awans ze 114 miejsca na 21.
0: Gratulacje, to brzmi super.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kurczę, my tak tą piłką nożną się jaramy i w ogóle i tak dalej, a my w tenisie jesteśmy naprawdę świetni. No to podziwiać te niezwykłe dokonania Mai, no to była wielka przyjemność. Siemanko, Adi z tej strony. I nieważne, że się na tym nie znam.

Pauza, Magnetic i 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No i to jest właśnie Melo i czytam na WhatsAppie Melo Radia, że niektórzy z was to sobie rozrobili małą przerwę w pracy i bardzo dobrze, bo gdzieś tam nawet słońce widzę, że trochę zaszło i nie ma co się przemęczać, wiecie, to jest dopiero początek tygodnia. Wiecie, jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia, na pewno poplanowane wszystko na ostatni guzik, dlatego trzeba na spokojnie do tego usiąść, nie przemęczać się, nie denerwować. A jak szef krzywo patrzy, to spytajcie, kiedy było okulisty. Sofia Loren, DJ Remo i Tymek, gramy to już teraz, a wy też dajcie znać, jak się macie. Jestem na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Another Attack to You w Melo Radio i 27 minut po 13. Mamy poniedziałek? Ja wiem. Ale spokojnie, bo on szybko minie. Zaraz będzie wtorek i w ogóle zaraz wszystko zleci. Znowu będzie El Weekendos i jest okejka. Także się liczy, nie przyjmujcie. W tej godzinie jeszcze będę miał dla was wspomnienie. Kolejne zresztą, ale to mega fajne. Kesha i TikTok. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że to będzie TikTok.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Sunrise.

nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
20: Słuchać sobie melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
21: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
19: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
21: A miałbyś takie piękne życie.
22: No dramat.
20: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
21: Maracin
19: i Daria.
0: Autopromocja.
1: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Marlon Hofstad, One Night of Love w Melo Radio. Przypomina się Tomorrowland? To bardzo dobrze. On wcale nie musi się przypominać, nie, możecie go przeżyć jeszcze raz na nowo. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Belgii na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś fajny film, jak imprezujecie. Generalnie ma być dobre melo, bo to jest przeżycie na całe życie. I nie ma co mówić, to będzie bez wątpienia coś genialnego. Także wbijajcie meloradio.pl, tam znajdziecie też więcej szczegółów i dojazd na miejsce macie gratis.

0: Usher, Thousand Eye Fever w Malo Radio, 8 minut do godziny 14. Iga, siema.
1: Hej.
0: Co robiłaś weekend?
1: Byłam masowana, ale mam zakwasy do dnia dzisiejszego.
0: To dobrze czy źle?
1: Sama nie wiem.
0: No dobra, czyli miałaś masaż, fajnie, a gdzie jest gruby?
1: Gruby... Dobre pytanie, bo ja w ogóle dzisiaj się zorientowałam, że go nie będzie. Więc nie wiem, co robi.
0: Okej.
1: Być może jest u lekarza i po prostu, wiesz, jakaś operacja delikatna.
0: Świetnie.
1: Zębów czy czegoś.
0: Okej. To fajnie. Dobra, dzięki. To pa.
2: A już o 14 zagramy.
1: No, żeby zadbać, wiecie, o ładny uśmiech. Żeby młode dziewczyny wyrywać.
0: O, nice. Dobra, jak tak to zmienia postać rzeczy, no to kibicuję koledze. Wy się tam trzymajcie, siemanko, hej.
1: Aha.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i ma...

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. Zostajemy na polskich drogach. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków, w tym roku 314, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
2: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe.
1: W tym roku złapano o prawie 300 pijanych kierowców mniej. Dzieła sztuki wrócą do Polski. Niemcy oddadzą je z okazji 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Do naszego kraju powróci m.in. pierścień Zygmunta Starego.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Night w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie. Mój serdeczny kolega Mikołaj został w domu, odpoczywa, musi się wyspać po tym długim weekendzie, bo był po prostu zarobiony, bo pracować ktoś musi, żeby odpoczywać. Ktoś mógł, a ja wam w tej godzinie zdradzę sposób na bezbolesny powrót do pracy po długim weekendzie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Freak.

Wiem, że powroty po długim weekendzie bywają ciężkie, dlatego tutaj wchodzę ja ubrana cała na niebiesko i postanowiłam, że was uspokoję, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale mega niebezpieczne dla zdrowia jest takie po prostu wbijanie do pracy i zastanawianie się, skąd to gra? To jest moje pytanie. Chyba z głośników, słuchajcie, u mnie w studiu, więc ja słyszę melodię relaksacyjną, a wy nie słyszycie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że nie możecie wchodzić do pracy tak po prostu. Wy musicie to robić etapami, delikatnie, zacząć spokojnie, posprzątać biurko, zamknąć wszystkie sprawy przed urlopem, a jak już wrócicie, to musicie bardzo powolutku pracować i dużo przerw. Przerwy są, słuchajcie, podstawą. I nie to, że namawiam, ja po prostu pokazuję wam możliwości. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: o 18 po 14.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 1 sierpnia, Kołobrzeg, zapiszcie sobie tę datę, bo to wtedy odbędzie się Sunrise Festival, a my was tam zabieramy, a razem z nami Meduza, to włoskie trio, porwie was na Black Stage 1 sierpnia właśnie. Jeżeli chcecie się bawić między innymi z nimi, to słuchajcie uważnie Meloradia, codziennie do zgarnięcia są bilety, chodźcie z nami w Melo, po 18 te bilety mogą trafić właśnie do was.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: I Leniu, i Ellie Goulding. Ta pani zapowiedziała nowy album na swoim Instagramie. Ma ukazać się 4 września. Uwaga, to nie przez zdrady rozstajemy się najczęściej. Będziecie zaskoczeni i o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.

słuchacie Freak Fightu, to Kać w Meloradiu. Znacie ten moment, kiedy wchodzicie na swoje konto bankowe, a tam pustki? Do końca miesiąca jeszcze trochę, zakupy same się nie zrobią i wtedy zaczynamy obwiniać partnera o niepowodzenia finansowe. To podobno najczęstszy powód rozstań – niestabilność finansowa. Ja wiem, jak tego uniknąć. Wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę, a te dwie stówki być może będą powodem, który przyczyni się do kwitnącej miłości. 0,5 tysiąca złotych też wam rozdajemy. meloradio.pl, zaskoczcie nas i przekonajcie.

0: Anima Lisa, Bad Angel w Meloradiu. Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów upałów i ludzi, którzy lubią się rozbierać.
1: Tak, i o tym powiem w newsach. Będzie trochę o pogodzie na najbliższe dni.
2: A już o 15 zagramy
0: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to mu

Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14. Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny i świeże oferty.

0: 5 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kaufland jest.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Zrobi się niespokojnie w pogodzie, nad Polskę nadciągają burze. Grzmieć się może jutro, zwłaszcza w Małopolsce, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Od środy czeka nas ochłodzenie. 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych czekać będzie na osoby poniżej 27 roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i Niemczech. Polska i Niemcy porozumiały się w sprawie biletu przyjaźni. Z kolei Holandia wprowadza kolejowe bilety na czas wakacji. Będzie kosztował 49 euro za miesiąc i umożliwi nielimitowane podróże pociągami kolejowymi drugiej klasy.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, nowy tydzień, nowe dramy. Będzie intensywnie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Save My Love, Kaigo, Khalid, tak zaczynamy.

0: The Sweet Dreams, Alan Walker i Iman Beck, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Więcej bobrów niż ludzi. To możliwe, bo w Warszawie coraz więcej tych stworzeń mieszka sobie w naszej Wiśle i w ogóle nie boją się ludzi. Ja myślę, że pionierem w oswajaniu bobrów był ten człowiek.
1: Patrzcie, co spotkałem. Bóbr, ja pierdolę bydlę! Bober! Ej, bober!
0: A za chwilę zajrzymy, co tam u Dody i Skolima. Body Talk, ale Farben? Tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.

0: spokój, Natalia Nykiel w Melo Radio. Jestem ciekawa, co Natalia Nykiel powiedziałaby na tę dramę. Doda kontra Skolim. W skrócie, Skolim wyraził się w dosyć nieprzychylny sposób o polskich artystach, ale ta jego wypowiedź została zinterpretowana w sposób bardzo, bardzo negatywny. Z tego, co Skolim mówił, to chodziło mu po prostu o to, że to jest nie fair, że artyści dostają jakieś dofinansowania, kiedy to zwykli szarzy ludzie muszą pracować. I ta wypowiedź nie spodobała się Dodzie. Doda była wręcz bardzo, ale to bardzo zdenerwowana. Posłuchajmy, jak skomentowała Skolima i tą sprawę ustawy o dopłatach do artystów.
1: Myślę o tym, ponieważ sam się wykluczył ze środowiska artystycznego. Artystą nie jest, nigdy nie będzie. Po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum.
0: Skoro Skolim jest przedsiębiorcą od kiełbasy, to Doda od loda? Nie żeby coś, ale ona serio była twarzą lodów kiedyś.

0: Ale romantycznie. Anima, Joji, Beautiful w Afrykwajcie. Najprzystojniejsi mężczyźni są... Każdy w swojej głowie coś odpowiedział, ale ja wam rozwieję wszelkie wątpliwości jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: O reklamie.

Krakowski Spleen, Trips, Robert Wiewióra. Mam fantastyczne wspomnienia z tym kawałkiem. A obiecałam wam ranking najprzystojniejszych panów na całym świecie i okazuje się, że najprzystojniejsi to są panowie z Hiszpanii. Oni mają największe powodzenie u kobiet. Na drugim miejscu Szwedzi, na trzecim Włosi. Szukam Polaków w tym rankingu i słuchajcie, nie ma. Chyba ci, co tworzyli ten ranking, nie widzieli nigdy Roberta Makłowicza albo pana Karolaka. Matko, oni są przystojni. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak teraz podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Maloradiu.

0: Jakie to dobre. Sad Girls, Baby Rexa, David Guetta. Tak, podkręcamy tempo. Ula.
1: Jestem. Cześć.
0: Muszę przyznać,
1: tak, no,
0: że jest to imponujące, że wracają porody domowe.
1: Tak, i o tym będę miała w newsach. No, cieszę się, że się cieszysz.
0: Cieszę się. A już o 16 zagramy Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Już wkrótce w Elblągu. Przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Po reklamie.

0: Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. W najbliższy weekend w Giżycku trochę się zabieli od żagli. Przed nami 48. edycja Pucharu Trzech Ryb. Wydarzenie jest ważnym punktem na mapie krajowych kwalifikacji. Po szczegóły zajrzyjcie na Facebooka Energia Giżycka Grupa Regatowa. 20 czerwca, noc świętojańska. Czekają Was warsztaty z plecenia wianków, teatr i masa animacji. Wydarzenie rusza o 19 na plaży miejskiej. Wstęp oczywiście wolny. A jeżeli nie noc świętojańska, to może 10. już Giżycka Konferencja Ornitologiczna. To gratka nie tylko dla fanów ornitologii i natury, ale także dla amatorów muzyki. Wydarzenie odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Giżycku. Pamiętajcie, by wcześniej zarezerwować wejściówkę.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Szykuje się rewolucja w kształceniu lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy, a to nie wszystkim się podoba, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
4: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
3: Z kolei egzamin końcowy dla lekarzy miałby być trudniejszy. NFZ zapłaci za porody domowe i te w domach narodzin. Powstał specjalny zespół ekspertów, który ma opracować bezpieczne zasady finansowania i funkcjonowania takich placówek. No i jeszcze filmowy sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start zarobiła nowa część strasznego filmu. I jest naprawdę nieźle, bo film kosztował 30 milionów dolarów.
2: Uważam, że straszny film jest straszny.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Nie dziękujcie za ten wspaniały żart, ja się napiję wody, a tymczasem zapraszam Was na Freak Fight. Mamy godzinę 16 i proszę się skupić, bo w tej godzinie sypnę Wam sianem. Galaxy, siemanko. I Gadu Dziuk.

0: Don't Hurt Me в Мелорадио.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jeżeli nie macie planów na początek sierpnia, to już spieszę z pomocą. Kolejna godzina i kolejne ogłoszenie. 2 sierpnia na Black Stage usłyszycie, zobaczycie, a jak będziecie mieli fuksa, to dotkniecie. Za rękę oczywiście. Dave'a Clarka, buntownik, co dziewczyny bardzo lubią takich buntowników w młodości. Wyobraźcie sobie, że uciekł z domu, spał na parkingach i to po to, aby móc grać swoje pierwsze sety i zarabiać na płyty. A dzisiaj nosi tytuł, uwaga, Barona Techno. Bilety do zgarnięcia u nas w Meloradiu po godzinie 18. Słuchajcie uważnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Okay, Crystal Dior v Meloradiu. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Justy, która weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie 200 zł, bo miała ciężki, długi weekend, wyobraźcie sobie. Cześć Justyna, Iga z Meloradia.
1: Cześć.
0: Gdzie cię zastałam?
1: Pracy.
0: Och, opowiadaj, byłaś na meloradio.pl, potrzebujesz 200 zł, żeby odreagować. Co się stało na tym długim weekendzie?
1: Tak, długi weekend, zwiedzanie, imprezy, dużo ludzi.
0: No najgorzej. Jaki ty masz pomysł na to odreagowanie?
1: No pomysł jest tylko jeden i jeden właściwy, a mianowicie masaż tajski.
0: Justyna, ja byłam na tajskim masażu w ten weekend, wyobraź sobie, i zakwasy mam do dnia dzisiejszego. Ty się zastanów.
1: Wiem, co robię.
0: Skoro wiesz, co robisz, to kasa leci już do ciebie.
1: Dzięki serdeczne.
0: Bardzo proszę, biegnij do bankomatu, wypłacaj 200 zł i trzymaj się tam. I pamiętaj, że jak coś ci nie będzie pasować, to mów, że za mocno i trochę lżej poprosisz.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jakie to banalne, meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: Uwielbiam ten kawałek I Can Wait, Bob Sinclair. Drodzy panowie, proszę dać głośniej, bo ja wiem, co zrobić, aby wasze wieczory były dużo przyjemniejsze. Zdradzę wam ten sekret jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
9: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

Róbcie to swojej kobiecie co najmniej 2 razy w tygodniu, a wasz związek wejdzie na poziom wyżej. Chodzi o robienie śniadania. Ja dobrze wiem, co wam przyszło przez myśl, natomiast robienie śniadania ma sprawiać, że poczujemy się wyjątkowe, a do tego uznamy was, panowie, za dusze romantyczne. No bo przecież znikąd się nie wzięło powiedzenie przez żołądek do serca. Boy, you turn me, Felix Yen, Kaskada.

0: Alabama Ten, to jest nowość w Meloradiu. Słuchajcie, czasami mam wrażenie, że newsy Meloradia są niczym serial. Narkotyki, 200 milionów złotych.
1: Tak. No, gigantyczny przemyt udało się przechwycić polskim służbom.
0: Brawo.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Shouse, Only You. I tak wam zagramy o po godzinie 17:00, kiedy inni będą gadać.
2: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
14: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. 27 czerwca, Dzień Wyspy Giżyckiej. To moment na aktywny wypoczynek, rodzinny bądź z przyjaciółmi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na przykład warsztaty rzeźbiarskie, żeglarskie, spacer ornitologiczny, a nawet kłady. Również o Wasze podniebienia tego dnia zadbają lokalni restauratorzy. Dzień Wyspy Giżyckiej 27 czerwca o 10. Powoli zbliża się również Let's Fest. Tuż przy brzegu Jeziora Niegocin będzie okazja, aby posłuchać muzyki elektronicznej. Klimatyczny deep house, pulsujący technobeat, a nawet eksperymentalne brzmienia. Wydarzenie 10 lipca na plaży miejskiej w Giżycku. Natomiast 27 lipca będzie można potańczyć podczas dancingu przy kładce. Oczywiście tej nad kanałem Łuczańskim.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Ogromny transport heroiny przechwyciły polskie służby. Jej wartość to ponad 200 milionów złotych, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
4: Heroina to jest opioid półsyntetyczny, wytwarzany z morfiny, bardzo niebezpieczny, bardzo uzależniający. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością.
3: Narkotyki namierzono w porcie na jednym ze statków, który przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą utrudnienia na Zakopiance nocą w tunelu pod Luboniem Małym na trasie SS7. Drogowcy będą zamykać ruch w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Polacy są piątym najdłużej pracującym narodem w całej Unii. W zeszłym roku pracowaliśmy średnio 38 godzin w tygodniu. Najkrócej pracują Holendrzy, Duńczycy czy Belgowie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Słuchajcie Freak Fight, a w tej godzinie zabieram Was do Palermo. Ja wiem, że fani z Kolima teraz myślą myszki z Palermo. Nie, nie, nie. Palermo było wesele. Iga Dudziuk, hej!

Benassi Bros Every Single Day. Czerwiec to jest idealny miesiąc na wesela, na śluby i w piątek. W położonym na Sycylii mieście Palermo rozpoczęło się trzydniowe wesele Dua Lipa i Callum Turner. Goście byli naprawdę niezwykli. Elton John, Charli XCX czy chociażby Donatella Versace. Niesamowite. Trzy dni wesela, ludzie myślą, że to jest jakiś wow. Dua, ty chyba na polskim weselu nie byłaś. Trzy dni wesela przy polskich poprawinach to nic, bo my mamy poprawiny, potem mamy poprawiny poprawin, poprawiny poprawin poprawin i tak dalej, i tak dalej. Dive into me, tak podkręcamy tempo. Za chwilę przyda wam się WhatsApp Meloradia.

to jest to Kashmir Secrets. W Maloradiu tak podkręcamy tempo, a dzisiaj jest dzień informatyka. Ja mam taką koszulkę Isle of Nerds. To o was, drodzy panowie. Skoro mamy dzień informatyka, to dajcie znać, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Czekam na wasze głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. O czym rozmawiacie najczęściej z czatem GPT? Ja się pochwalę albo wyżalę, że czat GPT jest moim trochę terapeutą. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale zwierzam mu się z różnych problemów i muszę przyznać, że daje świetne rady, bo jak na przykład odzywam się do mojej przyjaciółki Karoliny, to ona mówi, weź, nie no tak, i w ogóle mi dokucza, a czat GPT nigdy mi nie dokucza. Jak jest u was? O czym rozmawiacie z czatem najczęściej? Dajcie znać. Przyjmuję głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: Afraid w Melo Radio. Sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Nasz słuchacz napisał, że o problemach z kompem. Sprytne. A wiesz, gdzie znikają wszystkie problemy? Na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, bo do przytulenia są bilety. Początek sierpnia to będzie prawdziwy... No właśnie, ja czekam na wasze głosówki i wiadomości. O czym najczęściej rozmawiacie z czatem GPT?
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: To wakacje w pigułce, Young Again w Meloradiu. A my sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej, i Lady G nagrała nam głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
1: Ja rozmawiam z czatem, jak być miłą i sympatyczną szefową, żeby mnie pracownicy lubieli. Pozdrawiam moich kochanych pracowników.
0: Ależ to jest banalnie proste, wystarczy, że dasz im kupę pieniędzy i będą cię ubóstwiać.

0: muszę wam coś powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo ja chciałem zaprosić Igę do domu, a Iga powiedział, czekam na zaproszenie pisemne.
1: Z obrazkiem najlepiej jakimś.
0: Tak się randkuje w tym czasie.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Ale nie zrobisz takiego ładnego zaproszenia.
0: Ale Iga, zrobię co zechcesz, nie ma
1: wspaniale,
0: problemu.
1: Wspaniale,
0: ale wolisz, nie wiem, jakąś czcionką taką specjalną kolorkiem?
1: Brokat.
0: Ściąga kolorek, brokat.
1: Brokat.
0: Nie ma problemu. Jak chcecie zaprosić Iga Dudziu, to już wiecie, jakie listy jej wysyłać.
2: A już o 18:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man, to będzie. I żeby nie było, tak? Ja Igę zaprosiłem, żeby oglądać sobie filmy na rzutniku na przykład.
1: Netflix and chill.
0: Ja tego nie powiedziałem, ale daj buzi.
1: O, mwah.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: O reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
8: Ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, a diesla 6,45. Cios w złodziei samochodów od początku roku. Straż Graniczna na Podkarpaciu odzyskała blisko 70 pojazdów i 250 tysięcy skradzionych części. Ich łączna wartość to 9 milionów złotych. A na koniec tenisistka Maja Chwalińska wróciła już do Polski po turnieju życia. W miniony weekend została wicemistrzynią French Open, a dziś już w Warszawie spotkała się z dziennikarzami.
9: Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu.
8: A kolejną misją jest Wimbledon, który już za 3 tygodnie.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy godzinę 18 i chyba przyznacie, trochę mocniej zabolał nas ten poniedziałek po długim czerwcowym weekendzie, ale wiecie, jaki jest na to sposób? Ja na przykład nie miałem długiego weekendu, więc mnie aż tak nie boli. Jest prościej, polecam. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, another i talk to you. Ten numer wam na pewno zagram, będzie high tak i say, a zaczynamy od Aloka Ziby i Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Siemano, elo.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Do wakacji niespełna 3 tygodnie nam zostały. Tak tylko przypominam, bo ten numer mi wakacje zdecydowanie przypomina. Talk to you i another w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę miał mega ogłoszenie. No i wlotki na Sunrise Festival. Kto chciałby się wybrać w tym roku do Kołobrzegu, niech będzie blisko Meloradia. A to Alesso i Zara Larsson.

wczesne ogłoszenie, no bo do line-upu Sunrise Festival dołącza Stefan Bocin. Zagra dla was 1 sierpnia na Black Stage. No i to jest gość, który zaczynał w ogóle od komponowania muzyki dla teatrów, no a potem przeniósł się do współczesnej elektroniki. Jedno z naprawdę najbardziej autentycznych twarzy na scenie. Jak sam zapewnia, no jego wydarzenia to nie sety, a spektakle, więc na pewno w tym roku w Kołobrzegu będzie się działo. A propos właśnie Sunrise Festival, no to mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca, pierwszy dzień tego festiwalu, zagrają wtedy m.in. Scooter, Axwell i Ingroza, czy na przykład James Hype, a także świeżo ogłoszone trio Meduza. Jeżeli chcecie zgarnąć takie podwójne zaproszenie, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, dokończcie zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i tu wasze dokończenie zdania. Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzę podwójną wlotką. Przypomnę, chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... Dalej kończycie zdanie, wysyłacie głosówki, wszystkie chwyty dozwolone, po prostu przekonajcie mnie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A właśnie teraz a propos ogłoszenia, Stefan Bocin na antenie Meloradia. To jego numer, Healing.

0: Disco.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Lipka, ich nowość. Chcę więcej, to w ramach projektu Enklawa. Tak podkręcamy dla was tempo, 18:28 na zegarach. A ja wiem, że wielu z was chciałoby się pojawić na przykład na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I też będziecie tak krzyczeli: chcę więcej, zostańcie na tej scenie. No i zapytałem was, kto z was po prostu chce tam pojechać. No i poprosiłem, żebyście nagrali mi najbardziej kreatywne, jak tylko się da, odpowiedzi na moją głosówkę. Poprosiłem, żebyście dokończyli zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i zrobiła to między innymi Zuza. No to Zuza, dawaj.
2: Hejka, muszę pojechać na Sunrise Festival, bo mój organizm potrzebuje badań naukowych, jak długo człowiek może nie spać, tańczyć i udawać, że poniedziałek o 8 rano nic się nie stało. No i poza tym ktoś musi sprawdzić, czy słońce naprawdę wstaje po imprezie.
0: Cześć, Zuza.
3: Cześć.
0: No cześć, a po co ci te badania? Nie wiem, na jakieś studia tego potrzebujesz, czy tak po prostu w imię nauki?
3: Myślę, że sama dla siebie po prostu chciałabym to sprawdzić.
0: Jak rozumiem, chcesz to sprawdzić w najlepszym możliwym miejscu, czyli w Kołobrzegu nad Polskim Morzem w środku wakacji.
3: No oczywiście, że tak.
0: No to słuchaj, już możesz pakować outfity, no bo w tym momencie daję ci podwójną wlotkę na pierwszy dzień. Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Na ostro, na czerwono sobie ten dzień w kalendarzu zaznacz, dobra?
3: Jezu, super, dziękuję bardzo.
0: Czego się nie robi w imię nauki?
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Po reklamie.

Waterfall. To Michel Schulte i Rehab w Melo Radio, 17 minut do 19. To dostaniemy za free w restauracjach. Jak czytamy, do naszych polskich, cudownych, fantastycznych, wspaniałych posłów w Sejmie trafił projekt, który ma nam pomóc w trakcie wypadów na jakieś jedzonko, no bo zakłada on, że do każdego zamówionego posiłku będziemy mogli dostać pół litra kranówki za free. No ma ten system ruszyć podobno 12 sierpnia, ale skoro zajmują się tym nasi wspaniali politycy, no to raczej nie sądzę, że powinniśmy się przywiązywać do tej daty. Z nimi to opóźnienie jak z PKP, jak mają zrobić coś dobrego dla nas. Cascade i Meet Again to bardzo dobra nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Tak, gramy jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią. Ten kawałek na antenie Melo Radia punktualnie o 19:00. Po niej też zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Do zgarnięcia będzie merch od Melo Radia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
7: No i mamy już prawie 19:00, słuchacie Meloradia. Jak wasze humorki w ten poniedziałek? Jak słabo, no to znam dziewczyny, które kąciki ust wam chętnie podniosą. Modelki, Włodarski, Lubicie jak lato. Ten numer na pewno się pojawi w tej godzinie. Będzie to Wlo i To Die For, a zaczynamy od duetu, naprawdę, który wrócił z przytupem. Beauty and the Beat, a wykonują ten numer?
0: Meloradio, idę w Melo.
7: A także... Bieber, tu pychu, siema.

nowe modelki w Melo Radio, 8 minut po 19. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no na to pytanie mam nadzieję zaraz postaracie się odpowiedzieć. O czym dziś myślę? No to czas na podpowiedzi. Myślę o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej. No mówi się, że ta rzecz jest bezlitosna. No i ma ona oko, ale nie mruga. No myślcie, za chwilę będzie można dzwonić pod 321-321-777 i zgadywać, a do zgadnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. A to są Felt i Sophie Loud, Memories. Tak podkręcamy dla was tempo.

0: A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja zachęcam, żebyście wybierali już numer 321-321-777. Ja w tym momencie odblokowuję linie telefoniczne, no i czekam na odpowiedzi. O czym myślę? Myślę, przypomnę jeszcze o podpowiedziach, o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej, no i mówi się, że jest ona bezlitosna. No to co, dzwonicie? Ja już widzę, że tak, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Kamil.
0: No cześć, Kamil. Pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
2: Może zapytam, czy te rzeczy mogą być gdzieś zawieszone?
0: Słuchaj, teoretycznie tak, ale na pewno one nie są tak, ona, wiesz, że muszą być zawieszone, nie? Można te rzeczy trzymać w ręku na przykład.
2: Czy to będzie kamera?
0: No słuchaj. Cudownie, lepszej odpowiedzi być nie mogło. A jaki miałeś taki pierwszy strzał? Czy to był twój pierwszy?
2: To znaczy... Miałem dylemat między fotoradarem a kamerą, no bo przy fotoradarze też jednak człowiek trochę się inaczej zachowuje.
0: No
2: nie?
0: Właśnie, ale stary, dobrze, że poszedłeś za głosem intuicji. Torba i pomadka, taki zestaw od Meloradia leci do ciebie.
2: Super, dzięki bardzo.
0: A do was już teraz leci Ale Farben i Irene Miller, to Body Talk.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Tones and I to Favor w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 19 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie wyciągnąć od nas szybką kasę. Mamy dla was 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wychodźcie na meloradio.pl, no i tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę szybka kasa. Tam wpisujecie nam wasze pomysły, na co byście takie luźne 200 zł wydali, a może i nawet 500 zł, jeżeli wam się poszczęści. Meloradio.pl, tam je wpisujecie, tak zrobiła Sandra. No i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Żeby diamenty, no to zostało 5 wielkich ryż.
0: No właśnie, różne rzeczy się zdarzają. Jeżeli chcecie, żebyśmy na przykład wam za takie zapłacili, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie po szybką kasę. A za chwilę między innymi James Hype, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Będzie też banger tygodnia. Zobaczymy, co wybraliście na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Felix Jen i Sophie Ellis Bextor w Melo. To Ready for Your Love. Ten numer wciąż świetnie brzmi. Choć miesiące mijają, ale wcale tego nie czuć. 19 minut do 20 na zegarach, a ja teraz zaglądam na Instagrama Meloradia, no bo tam mogliście głosować na banger tygodnia. Co jakiś czas dajemy wam dwa mega viralujące numery, na które możecie oddawać wasze głosy. No i to robicie. Tym razem do wyboru mieliście najnowszy kawałek od Kiza i Natalisy, ale to nie on wygrał. Zwyciężyło połączenie naprawdę nieziemskie. Trójka raperów i jedna diwa. Oki, Young Iggy, O Co Chodzi i Ewa Farna. Nagrali numer na epkę Reklamacja 47 CD2, na ten kawałek brzmi tak. To jeszcze raz, to wasz banger tygodnia, gramy już teraz.

0: ten gość zaczął tworzyć muzykę, jak miał lat 16, teraz ma 22, no i już naprawdę wiele sukcesów za nim. Rozkręcił konto na TikToku, ma też hita właśnie tego nowego, Without You, no i też supportował już między innymi Martina Garrixa, który na przykład na Tomorrowlandzie w tym roku zagra. Wy też możecie na Tomorrowlandzie się pojawić, meloradio.pl, tam zgłoszenia do naszej akcji. Wyślijcie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami się do Belgii wybrać. A ta nowość to Without You, to DJ Matilo w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. I ten numer w remiksie od Boys Noise usłyszycie punktualnie o 20 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: Na zegarach już punktualnie 20, szykujecie się powoli do spania. Jeśli tak, no to zdradzę wam, po której stronie łóżka się położyć, bo to podobno dużo o nas mówi. To już w tej godzinie, ale wcześniej gra Anima i Joji, ich Beautiful się pojawi, będzie DJ Antoine i jego Welcome to Saint-Tropez. Zaczynamy od Draculi, Tatejmi Impala i Jenny. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Bo You Turn Me to Felix Janik, Kaskada w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 20 na zegarach. Za chwilę Bryska zagra swój hit Lato na antenie Mela. A po której stronie łóżka śpicie? No podobno to może dużo o nas powiedzieć. Właśnie czytam, że jak do spania wybieracie lewą stronę łóżka, no to jesteście jako osoby takie na co dzień bardziej spokojne, macie wyższą samoocenę, lepszy humor, no i jesteście w ogóle bardziej kreatywni od reszty świata. Chociaż tak w sumie jak sobie dłużej nad tym myślę, to w trakcie snu, no to chyba nie jest ważne jaka strona. Najważniejsze, żeby pościel była świeża, budzik nie zadzwonił za szybko. I tak czy siak jest git, nie?

W oryginale to jest Rihanna. A w tej wersji, którą znacie z anteny Meloradia, to Eli Oaks. Breaking Dishes za nami, 26 minut po 20 na zegarach. A wy pamiętajcie, że na przykład takiego Eli'ego Oaksa, albo na przykład Alana Walkera, Armina Van Burena, Davida Guetta, czy na przykład Thomasa Greya, Timiego Trumpeta, Martina Garrixa, ich wszystkich możecie usłyszeć na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, na właśnie Tomorrowland, żebyście przeżyli to razem z nami. Ale jeżeli chcecie tam z nami pojechać, no to nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba wejść na meloradio.pl, no i tam za totalną darmożkę zgłosić się do naszej akcji. Wszystko znajdziecie na naszej stronie w zakładce konkursy i akcje. Możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. Już teraz czekają na was Bibi Rexha i David Guetta. Ich najnowszy numer i moim zdaniem hit nadchodzącego lata. Sad Girls.

Widzę, jak się w autach kołyszecie, jak wam palce o kierownicę stukają, ale przy tym numerze nie da się inaczej. Barbra Streisand to Daxos w Melo Radio. Takie klasyki też wam lubimy przypominać w Melo. 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie wy o tej porze? Kiedy jeszcze, no nie do końca jest ciemno, jeszcze gdzieś tam widno jest na zewnątrz, słuchacie Melo Radia. Gdzie o tej porze słuchacie Melo? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega ciekawy, czy może jesteście w pracy, czy gdzieś na przykład w kuchni coś gotujecie i wam Melo brzdęka gdzieś tam w rogu, czy może zupełnie gdzieś indziej na słuchawkach was łapie. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze głosówki będę miał dla was zestaw Melomerchu, torba i pomadka z logiem Meloradia, być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz Meloradia słuchacie? Czekam na głosówki i gramy. Nowość od Blessa, to Terms and Conditions w Melo.

0: Echo to DJ Smokers i Oaks w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, a ja poprosiłem, żebyście dali mi znać, gdzie wy o tej porze teraz słuchacie Melo. No i Julka nagrała się na WhatsAppie.
1: Hej Meloradio, jedziemy sobie właśnie autem, jedziemy sobie na imprezę. Nie obchodzi nas to, że jest początek tygodnia, ale jedziemy się napić i świętować. Wygrałyśmy od was bilet na Sunrise Festival.
0: No, ja mam nadzieję, że pić to będziecie wodę, ewentualnie sok pomarańczowy, wiadomo, ale taki poniedziałek to można mieć, co nie? No i jeśli wy, tak jak Julka, chcielibyście się pojawić też na Sunrise Festival, no to słuchajcie uważnie Meloradia, no bo będziemy mieli dla was jeszcze masę wejściówek. Poszczególnie polecam się codziennie po 18 i w piątki po 21 w Sunrise On Air, a za chwilę 21 w poniedziałek.
2: A już o 21 zagramy!
0: Milky i David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. Aktualny numer 1, 30 Meloradia. Ten kawałek punktualnie o 21, po niej też będę sprawdzał, gdzie słuchacie Meloradia, bo cały czas wysyłacie głosówki.

0: Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie. Idę w melo.
7: No i mamy już 21 na zgarach. Czy ten poniedziałek jest dobry, czy zły? To wysyłacie mi na WhatsAppie Meloradia wasze opinie, wasze głosówki. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Cały czas sprawdzam. No i Patty wysłała się na WhatsAppie. No to sprawdzam, co tam u ciebie?
8: Siemanko Melo, ja właśnie jadę z pracy do kolejnej pracy. I tak będę z wami do drugiej w nocy.
7: Ty to musisz kochać tą swoją pracę, że z taką radością o tym mówisz, ale dobrze, bo posłuchasz Meloradia bardzo długo i bardzo też fajnie, no bo gramy najlepiej jak tylko się da, żeby podkręcić tempo. Yearbooks, za moment będzie Sibul, a zaczynają Milki i David Guetta. Tu Pychu, siemano.
6: Meloradio, idę w melo.

0: ta niespełna 3 tygodnie i czuć to bardzo mocno. Bausa i Magnetic w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo Radia słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Cały czas te głosówki przyjmuję. No i między innymi Nina się nagrała.
1: Gdyby moje mieszkanie miało własny dźwięk, byłoby nim Melo Radio. Gra przy śniadaniu, sprzątaniu, gotowaniu i wtedy, gdy tańczę po pokoju, myślę, że nikt nie patrzy. A teraz właśnie was słucham, gdy wracam z pracy.
0: No proszę bardzo, ale ta głosówka uświadomiła mi jedno, drodzy panowie, byliśmy okłamywani, no bo tak, zawsze nam mówią, że jesteśmy jednozadaniowcami, a tu proszę, ja potrafię pomóc przy gotowaniu, sprzątaniu, praniu, jeździe samochodem, no po prostu pełen serwis. Nie jesteśmy panowie tacy źli, żeby nie było, oni też są świetni, Robin Schulz i Judge, Show Me Love, to już teraz mega klimatycznie się zrobi.

Dzięki, że jesteś. To Lanberry Trips. Słuchacie Meloradia, 21.30 na zegarach. A właśnie takie słowa. Dzięki, że jesteś. Jakiś czas temu praktycznie z każdej strony słyszał Łatwo Gang. To przez jego zbiórkę na chore na raka dzieci. Przez jego charytatywnego live'a przewinęła się naprawdę masa gwiazd. Między innymi Robert Lewandowski, który obiecał, że wybierze się na kebaba. Wziął Piotrka, wziął też Bagiego, na którego Instagramie kilka chwil temu pojawił się właśnie taki film. Robert spełnił obietnicę, zjadł z chłopakami kebaba. No ale czy Ania będzie zadowolona? No nie wiem, czy z takim uśmiechem będzie wracał do domu.

Karia and Dasty Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo 16 minut do 22, a wy razem z nami możecie pojawić się w Belgii, konkretnie w miejscowości Bumy. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Zabieramy was prosto do Belgii i to w sumie zabieramy najlepszym możliwym partybusem. No bo już taki bifor przed tym, co będzie działo się w Belgii, będziecie mogli mieć, jeżeli wejdziecie na meloradio.pl, no i tam pokażecie nam zdjęcie albo filmik z waszą ekipą, no i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście się zabrać z nami. A będzie na kogo? No bo zagrają to m.in. Lost Frequencies, Martin Garrix, Calvin Harris, Cyril, David Guetta, Armin van Buuren. Kogo tylko chcecie, to będziecie mieli. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i za darmo się zgłosicie. Chyba dobry deal, co nie? Darmo to zawsze uczciwa cena. Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz to już teraz w Meloradio.

Bad Angel. To Anima i Liza, nowość na antenie Meloradia. Za chwilę wybije 22. Jeżeli wy teraz na przykład nie macie co robić, bo macie jeszcze chwilę na przykład do wyjścia z pracy, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam możecie zgłosić się po szybką kasę. A umówmy się, dodatkowe 200 w portfelu, nieważne w jakim dniu tygodnia, dniu miesiąca, brzmią po prostu dobrze, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

0: Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: dawaj. To jest Meloradio Giżycko.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!